Jak i czytajesz meczy, tam jak jest to chillo. Bo zdykły mózg onaczy, bo chlibluje